skrzyżowaniach chmury uspokaja wszystkie moje fobie. Gdy znowu tracę dobę na sen. Właściwie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Palę raz a dalej z bliska. A ty jak plaster na mój puls. Stołem wszędzie lekko. Moje rozdarte tena. Ale nic nie działa jak nic nie działa jak